woda koli. Szare mese wieje, piewo jak ary. Szare mese suknice z lepszym Ducati. A ja czekam.